0: Jetzt hier beim Freien Bürgerradio Swupfurt. Polskie Nagrania. Musik aus dem östlichen Teil des Verflechtungsraums.
1: Pot na twarzy całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna.